kwiranga yatethagio bare betethagia gubona yatethagia bare betethagia esito korekeria eda riambere da inyana 46 yes nevare urengenke dongego tambuliaga kana tuketo tuketo

Yes, nankuri wikani wena kanya kwe watera ambesa jako ngulia ni jigana ni 80 na omto obox ina 30k kazi kwako ndo upate.